Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Emigra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Czwartek mamy, 1 października, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na Bielawach w Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie przy Szczecińskiej powstanie także nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Będzie możliwość na przykład pobrania krwi, mówi nam wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
3: Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
4: Kiedy możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
3: Myślę, że na początku 2028 roku.
1: Z Dagmarą Zielińską rozmawiał Artur Stochla.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Kibice Żużla odliczają dni do niedzielnego finału. We Wrocławiu zawodnicy Press Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą Wrocław. Na motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. O ostatnich chwilach przed finałem rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, trenerem przygotowania motorycznego zespołu.
5: Tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali.
1: Nie dość, że dojechali, to jeszcze przynieśli kibicom dużo radości. Przypomnijmy, że mistrzem świata na motoarenie w Toruniu został Robert Lambert. Do finału dotarł także inny zawodnik Press Toruń, Patryk Dudek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 i 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Kasiu, co to za ćwiczenia?
6: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
2: Wiadomości ogólnopolskie. Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zbliża się sezon grzewczy. Miasto przypomina, że w Toruniu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z budżetu na wymianę starego pieca węglowego na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat przypomina, że 1 stycznia 2028 roku wejdzie w życie kolejny etap przepisów antysmogowych. Nie będzie można używać kotłów grzewczych poniżej 5 klasy. O tym, jak złożyć wniosek o dofinansowanie na nowy piec, poczytacie na toruń.pl.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Toruń stawia na młodych przedsiębiorców. Miasto uruchomiło nowatorski projekt Wybieram Toruń, oferując bezpłatne wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kto może skorzystać? Na to pytanie odpowiada Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
7: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim próby z potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, tworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju. Młode Talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich. nich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań, czynności prawnych w tym zakresie. Właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję. Właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście. My jesteśmy, program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polegają na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża.
1: Uczestnicy programu mogą liczyć na mentoring, szkolenia, dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych i biur coworkingowych. W ciągu 3 lat ma powstać w Toruniu co najmniej 40 nowych firm.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 13-latek z naszego regionu przyznał się do planowania ataku w szkole. Poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak wiecie, z naszych serwisów policjanci z Wąprzeźna zatrzymali chłopca, który w mieszkaniu miał bagnet i tasak. Według zdobytych przez śledczych informacji, 13-latek planował zaatakować przypadkowe osoby na terenie swojej szkoły. Chłopiec przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca. Potwierdził również, że w czasie wakacji uśmiercił kilka kotów. Obecnie chłopiec przebywa w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która obejmie modernizację toruńskich stacji, a także mostu kolejowego przez Wisłę. Cały pakiet zadań będzie warty nawet 690 milionów złotych. Przyglądamy się zapowiadanym pracom na naszych stacjach. Założenia kolejarzy prześledziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto przebudowane zostaną perony i przejścia podziemne. Będą wyposażone w windy. To duże ułatwienie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W planach jest też przebudowa torów i sieci trakcyjnej między tymi stacjami. A pod placem pokoju toruńskiego powstanie drugi tor, który zlikwiduje wąskie gardło i poprawi przepustowość na trasie w kierunku Iławy i Olsztyna. Dodatkowo, dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy, pasażerowie będą mieli dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Za nami TEDx Toruń Youth. Wydarzenie, które odbyło się w auli UMK, było skierowane do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. Na miejscu pojawił się nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z uczestnikami TEDxa.
8: Jest to bardzo fajne wydarzenie i można się dużo dowiedzieć i jednak motywujące to jest.
9: Myślę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo można się dużo dowiedzieć i w pewnym sensie się edukujemy na jakieś różne tematy, więc uważam, że są potrzebne.
10: A jak w ogóle wygląda ta kwestia samorozwoju? To jest ważne? Dbacie o to? Czy czytacie jakieś książki, czy bardziej czerpiecie z internetu?
9: Wydaje mi się, że bardziej z internetu w tych czasach niż z książek.
10: Jak oceniasz takie wydarzenie? Czy fajnie, że coś takiego się dzieje w mieście?
8: Uważam, że tak, bo ja na przykład nie wiedziałam, że takie wydarzenie jest w ogóle organizowane. Dowiedziałam się dopiero w tym roku i to ze szkoły, więc uważam, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby się czegoś nauczyć.
10: A jak jest właśnie z tym całym samorozwojem? W sensie to wciąż jest ważne, czy już teraz przechodzi tak trochę na plan dalszy?
11: Samorozwój jest bardzo ważną rzeczą w życiu i uważam, że człowiek uczy się całe życie. Bardzo ważna rzecz, która po prostu cały czas daje nam różne możliwości odnośnie rozwoju i po prostu powiększenie swojej wiedzy.
12: Uważam, że takie wydarzenia są bardzo pomocne, no bo nie wszyscy wiedzą, że coś może nie pasować do czegoś, że instrukcja może być nieprzewidziana do akurat tej osoby, że musimy pamiętać, że każda osoba jest inna, a nie żeby wszystkich wrzucać do innego worka na przykład. No bo jak już już mamy tak rozwinięty system, czyli ten internet powiedzmy, trzeba z niego wykorzystać te wszystkie, co możemy.
10: To jeszcze takie podchwytliwe pytanie na koniec, no bo tutaj mówisz, że czerpać wiedzę z internetu, a jednak doskonale wiemy, że w internecie jest też dużo tej takiej wiedzy, no niezbyt przydatnej, niezbyt praktycznej. Czy masz jakieś swoje metody czy sposoby, żeby zweryfikować albo oddzielić, co jest dobre, a co niekoniecznie?
12: W sensie to już po prostu osobiście trzeba sobie ustawić, że to uważam, że jest dobre, a to uważam, że jest złe.
1: Na scenie toruńskiego TEDxa dla młodych wystąpili m.in. Jakub Mędry, Klaudia Izdebska czy Maja Ciesielska. Oprócz prelekcji odbyły się także występy artystyczne wokalistki Sary Pach czy iluzjonisty Piotra Sudera.
13: Prognoza pogody na czwartek już sprawdzamy. W Toruniu dzisiaj od samego rana około 11-12 stopni na termometrach. Możemy spodziewać się nawet 19 w ciągu dnia. To już to maksimum, jakie osiągniemy w pogodzie, a do tego trochę słońca i trochę chmur na niebie, jednak z nich nie powinno dzisiaj padać. Zapowiada się kolejny dość pogodny dzień. Zawsze przychodzi niespodziewanie, ale zawsze się cieszymy. Jest już czwarteczek, czwartunio. No i co? Dużo uśmiechu wam życzymy.
0: Ja myślałem, że ty tak zapowiadasz październik, że przychodzi taki niezapowiadany, niezauważony, bo on też już jest.
13: Bo ja jeszcze nie zerwałam kartki z kalendarza, zapomniałam.
0: Dobra, wszystko przed nami, rzeczywiście powoli się zbieramy. Ja muszę się ubrać, wyskoczyć z piżamy i już będziemy prawie gotowi, więc bądźcie z nami. Piotr Olszowski
13: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka z naszej strony dla was, zupełnie za darmo. Wystarczy zrobić trochę głośniej, można obudzić nawet sąsiadów, jak ktoś bardzo chce. A jeśli macie normalnych sąsiadów, to już w ogóle można. Chyba że jest inaczej. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów. 1 października dziś Danuta i Remigiusz w kalendarzu.
1: No to w takim razie możemy życzeniami obudzić sąsiadów, taką sąsiadkę Danusię. Wszystkiego najlepszego, także Tereska, Julia, Jan obchodzą swoje imieniny. No i mamy sporo świąt nietypowych.
0: Oj,
1: zaczynamy od śniadania. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
0: Tak.
1: Czyli dzisiaj bez parówki. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Najlepszego.
0: Mamy też Światowy Dzień Ptaków, więc uwolnijcie ptaka, jeśli gdzieś on jest w jakiejś klatce schowany, na przykład może chce sobie pofruwać po mieszkaniu chociaż.
1: A my uwolnimy także naszą polską duszę, ponieważ dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki będzie więcej polskiego grania na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
11: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
12: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
13: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którzy są z nami, którzy być może dopiero weszli do domu po porannym spacerku z pieskiem. To o poranku to jednak dobrze się trochę cieplej ubierać. W ogóle to słyszałem, że w niektórych toruńskich miejscach, spółdzielniach, mniejszych wspólnotach już sezon grzewczy się rozpoczyna. Ludzie!
1: Już się zaczyna grzanie. No ale najpierw warto się kierować do kuchni po ciepłą, gorącą kawusię.
0: Przypominamy też, dziś inauguracja nowego roku akademickiego, oczywiście nie tylko u nas w Toruniu, ale na wielu uczelniach w całym kraju.
1: A dlaczego jeszcze raz o tym przypominamy? Ano po to, żeby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Torunia zdali sobie sprawę z tego, co zrobią wszyscy studenci po wyjściu z auli UMK, czy tam po wyjściu z każdego kolejnego dnia wykładów.
0: No będą się krzątać po mieście, niektórzy może nawet trochę zagubieni, to pierwszaki to będą.
1: Warto wtedy wyciągnąć pomocną dłoń, podejść.
0: Tak, tak, wskazać właściwą drogę, może nawet porozmawiać o życiu, zapytać, na co ci te studia, ty się chłopie zastanów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: Muzyka w Radiu Gra dodaje energii. To Morrissey, Desire, za chwilę Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, ale najpierw sprawdzimy, co nowego w pogodzie.
1: Reklama. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni. Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne. Momentami może jednak nieco silniej powiać.
13: To jest Radio Gra.

0: Będzie weekend, będą prywatki, będą też inne atrakcje w niedzielę, Światowy Dzień Zwierząt i Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na spotkania z mieszkańcami ogrodu i ich opiekunami. Takie atrakcje jak m.in. karmienie kóz, pokaz karmienia leniuchowców oraz spacer po zrewitalizowanych wolierach ptaków. No, do mnie najbardziej przemawia ten pokaz karmienia leniuchowców. Albo mówiąc inaczej, leniwców, bo leniuchowce są leniwcami. To w najbliższą niedzielę od godziny 12. Jeszcze o tym przypomnimy, a teraz zbliża się 11.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
8: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schaby bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Po reklamie.
0: Mamy południe, przenosimy się do naszego newsroomu i sprawdzamy najnowsze wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata. Zapraszam na raport.
11: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport, a serwis rozpoczynamy od informacji o kolejowej inwestycji. Zabytkowy most imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się modernizacji. Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, nasza reporterka. Powiedzmy, co zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
12: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
11: Kiedy wystartują prace?
12: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
11: Jeszcze jedna informacja od kolejarzy. PLK zakończyły odbudowę torów na zniszczonym przez sierpniową ulewę odcinku, a to oznacza powrót składów na trasę między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. W minioną sobotę torami pojechały pociągi towarowe. Od dzisiaj na trasę wraca także Arriva.
1: Sport w Radiu Gra.
11: Siatkarze Cukaniołów Toruń w pierwszym spotkaniu w tym sezonie przed własną publicznością pokonali wczoraj wieczorem KPS Płock 3-0. Najlepszym zawodnikiem meczu był atakujący Luis Paulinetti, a nasz reporter po spotkaniu rozmawiał również z toruńskim przyjmującym Maciejem Krysiakiem.
13: Takie spotkanie się spodziewaliśmy, że jeżeli my siedzimy na nich zagrywką, to powinno być dobrze, jeżeli oni nam się tym samym nie przeciwstawią. Także co, na koniec ważne, że są 3 punkty. No, to, żeby wpadł jakiś kryzys, to może i dobrze tak naprawdę na początku. Takie pstryczki są ważne na początku, że ktoś przyjdzie słabszy teoretycznie, ale tak jest mega ciężko, to jest ważne, żeby być do końca zawsze skupionym. No i to będzie kluczem raczej.
11: Kolejne spotkanie pierwszej ligi Cukanioły Toruń rozegrają 11 października na wyjeździe z MKS-em Będzin. Był sport, to teraz kultura. Już jutro na jednej z platform streamingowych zadebiutuje wyczekiwany serial Zmora. To ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Małeckiego, jednego z najważniejszych polskich autorów kryminałów, od lat związanego z Toruniem. Akcja Zmory rozgrywa się w Grodzie Kopernika. Filmowców mogliśmy spotkać m.in. na toruńskiej starówce jesienią 2024 roku.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku, komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy spodziewać się dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
2: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
11: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
11: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
0: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Danuta i Remigiusz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I wracamy do grania. Teraz Dub Dogs, How Does It Feel? Mariusz Pucyło, dzień dobry.

0: To była Sissy Catch w Radiu Gra, a teraz życzenia urodzinowe najlepszego dla wszystkich świętujących pierwszego dnia października. Dzisiaj 39. urodziny świętuje Grzegorz Łomacz, polski siatkarz, 69 lat Marcin Daniec, artysta kabaretowy, a 57 lat temu urodził się Zach Galifianakis, amerykański aktor, no ten kudłaty z Cat Vegas. A co wyczytamy w horoskopie? Usposobienie człowieka urodzonego dzisiaj jest dość melancholijne, dlatego małe są szanse na to, by kiedykolwiek stał się on duszą towarzystwa. Przeciwnie, jest raczej zamknięty w sobie. Jego zalety? Wrażliwość, stałość i chęć pomocy innym. Jeżeli chodzi o wady, ma skłonności destrukcyjne i jest zacięty w swoim gniewie. Pozdrawiamy za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Uff, ale to było przerażające.
3: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
2: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
1: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
4: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvite Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Drugiej takiej jak ona nie będzie. Tina Turner i The Best w Radiu Gra. Teraz o sporcie. Wczoraj nasi siatkarze rozpoczęli sezon. Anioły wygrały z KPS Płock 3-0. To siatkówka. A w ten weekend zaczynają się koszykarskie emocje. Nasze twarde pierniki w pierwszym meczu zmierzą się z Kingiem Szczecin, czyli mistrzem Polski, więc emocji na pewno nie będzie brakować. Mecz rozpocznie się o godzinie 15 w toruńskiej arenie w najbliższą sobotę, czyli 3 października. No, czyli mówiąc wprost, to będzie już pojutrze. Trzymamy kciuki za zwycięstwo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Co jest takiego w tych głosach z chrypką, że tak bardzo je lubimy? Joe Cocker i Tonight w Radiu Gra. Hity pełne energii. Co my tu jeszcze mamy do 13? Będzie Oscar Sims, ale najpierw Survivor i Eye of the Tiger. Za momencik.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Toruń.pl.

0: Steli 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Natęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
4: To jest Radio Gra.

Oj, tak, tak, tak. Nie pójdziemy, tylko niech nadejdzie ten weekend. A to już jutro. Przyglądaliśmy się weekendowym wydarzeniom, to przyjrzyjmy się i pogodzie na weekend. W Toruniu będzie pięknie. Jutro 22 stopnie i dużo słońca. W sobotę 20. W niedzielę troszkę chłodniej, 19, ale też ładnie. Także słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio. Po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
12: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
11: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
12: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
11: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
12: Zdecydowanie tak.
11: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
13: O reklamie.
14: I to już czwartek. Pierwszy dzień października i 13 na zegarach. To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Skończył się kolejny etap prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w okolicach Olimpijskiej w Toruniu. Jedynka, piątka i szóstka kursują już, choć wahadłowo, do pętli. Z ulic miasta zniknął autobus ZT5, zawieszono kursowanie tramwajowej dziewiątki. Mówi Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK.
16: Od praktycznie ulicy Wyszyńskiego do końca, do ulicy Olimpijskiej rzeczywiście jest wybudowany jeden nowy tor. Drugi tor jest w trakcie realizacji. Chcemy, aby, bo zaraz pewnie zada pan pytanie, a kiedy będą dwa, chcemy, żeby na przełomie października, listopada, no myślę, że do 15 listopada mniej więcej, powstał drugi tor i już tramwaje, tak jak to było w pewnym momencie na ulicy Kościuszki, też jeździły już po dwóch torach.
15: Całość inwestycji łącznie z modernizacją pętli Olimpijska skończy się w grudniu.
17: To są wiadomości Radia Gra.
15: Magistrat zdaje raport z prac na Jarze w Toruniu. Przy Grasera trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej. Wznoszona jest konstrukcja rekonstrukcja obiektu. Stan surowy otwarty wszystkich czterech skrzydeł o powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych zostanie osiągnięty jeszcze w listopadzie tego roku. Wartość kontraktu wynosi 46 milionów złotych. Finał prac w lipcu 2027.
17: Kultura w Radiu Gra.
15: Przed nami premiera spektaklu pod tytułem Tytuł przedstawienia. Nazwa przewrotna, ale nic dziwnego, bo to sztuka o tym, jak się robi sztukę. Na scenie nie będzie zbyt wielu rekwizytów, zdradza Urszula Rossowska, która gra Heidi.
0: Wydaje mi się, że w naszym przypadku to zostawia nam przestrzeń na troszkę więcej wyobraźni. Czyli mamy wiele takich elementów umownych, czegoś, co widz może sobie dopowiedzieć, albo może takiej gry z widzem, że widz wie, że nagle nie wyrośnie drzewo na środku w teatrze, umówmy się. No i u nas ono nie wyrośnie, a w innych teatrach muzycznych czasem zdarza się, że jednak wyrasta. Więc no, nasz spektakl jest takim, powiedzmy, listem miłosnym do musicalu, a jednocześnie obnażeniem tej strony przygotowawczej i takiej zakulisowej.
15: Premiera w Toruńskim Teatrze Muzycznym już w najbliższą sobotę.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mogą spodziewać się pacjenci?
3: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
15: To sprawdzał Michał Dobrołowicz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
15: Sporo słońca na niebie, 20 stopni na termometrach w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, korzystne warunki biometeo. To prognoza pogody nie tylko na czwartkowe popołudnie i wieczór w Toruniu, ale także na piątek, sobotę, być może nawet niedzielę. Przed nami kolejne spokojne jesienne dni w Grodzie Kopernika.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
14: Ta radiowa historia zaczęła się dokładnie 1 października 33 lata temu. I od 33 lat my jesteśmy z wami, a wy z nami, za co wam serdecznie dziękujemy. Na 88,8 FM mówię wam dzień dobry, urodzinowy dzień dobry w Radiu Gra, zapraszając na wspólne spotkanie do 18. Marcin Misiecki, kłaniam się.

0: Ed Sheeran w Radiu Gra, którego, mówiąc delikatnie, ostatnio nie ma na lepszej pasce, za to nosi żlobcy mają i mam nadzieję, że ta pasta ich nie opuści do niedzieli włącznie, kiedy to pojedziemy drugi finał. A my będziemy to wszystko transmitować z Areny Toruń, bo tam specjalna strefa kibica z naszą radiową strefą, na którą już teraz was zapraszamy. No właśnie, zapraszać będę was do Lizarda na koncert urodzinowy dzisiaj Manchesteru. Będziemy zaglądali też do Zoo w niedzielę, święto zwierzaków. Będzie o barometrze toruńskim. Gaudeamus wybrzmiało dziś w naszym mieście. Studenci wracają do nauki. A i będzie o tym, że październik jest miesiącem konsultacji w mieście nad Wisłą. Szczegóły do 18. Polecamy się też z hitami pełnymi energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
1: To już dokładnie jutro, wielki finał naszej zabawy, w której to wraz z naszym partnerem, firmą Servitor, która świętuje 35-lecie, będziemy mogli wam wręczyć bon wartości 1000 zł do wykorzystania w salonie. No więc, żeby tak się stało, trzeba wcześniej wziąć udział w naszej zabawie. Portal Gra.fm, tam słuchajcie, odpalacie zabawę i wpisujecie w belce konkursowej imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie, z jakim filmem i dlaczego kojarzy ci się twoje mieszkanie, wasz dom, wasza chata. A propos, jest całe mnóstwo. Mam kolejnych ciekawych kilka. Kevin sam w domu, kiedy no, na przykład idealnie zostajecie sami w domu i próbujecie ogarnąć się ten cały chaos. A może to Wielki Gatsby, czyli wasz dom, salon zawsze jest pełen ludzi. A jeżeli uważacie, że to jest takie trochę castaway poza światem, czyli raczej minimalizm panuje, to też nam to napiszcie. Gra FM, świętujemy z Servitorem jutro. Wielki finał zabawy. Czekamy na wasze pomysły i wasze tytuły.
0: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferując wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.

0: Ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sporo słońca na niebie, 20 stopni na termometrach w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, korzystne warunki biometeo. To prognoza pogody nie tylko na czwartkowe popołudnie i wieczór w Toruniu, ale także na piątek, sobotę, być może nawet niedzielę. Przed nami kolejne spokojne jesienne dni w Grodzie Kopernika.

0: To już w niedzielę wielki finał PGA Ekstraligi i jedziemy do Wrocławia. Mam nadzieję, że tam zapanuje euforia. No, ale też w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń zakładam, że emocje będą nie mniejsze. Na wielkim telebimie będziemy to wszystko obserwowali w strefie kibica. Będzie radiowe studio, będzie radiowa strefa. Specjalny program wystartuje od godziny 18:00, a w naszej strefie, drodzy kibice torunianie, będziecie mogli zgarnąć kilka fajnych nagród. Już teraz polecamy się to foyer, a nasze studio bardziej w przestrzeni, oczywiście niedaleko telebimu. I stamtąd też będziemy przekazywali te emocje na 88,8 FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Za mniej.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
7: Na zegarach 14. To jest pierwszy dzień października w kalendarzu. Słuchajcie, Rady Gra. Mamy dla was najnowszy raport.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla kierowców z naszego miasta. Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Kościuszki w Toruniu. Wiadomo, że ta ulica będzie musiała zostać częściowo całkowicie zamknięta, by wykonawca dokończył swoje prace. Jedna z jezdni będzie wyłączona dla aut w dniach od 8 do 11 października, druga w dniach od 17 do 18 października.
9: To są wiadomości Radia Gra.
8: Październik minie nam w Toruniu pod znakiem konsultacji społecznych. Mieszkańcy zabiorą głos w sprawach kluczowych dla miasta, od organizacji ruchu przez inwestycje drogowe po wsparcie dzieci i młodzieży.
10: W środę 7 października odbędzie się spotkanie poświęcone organizacji ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego po remoncie. Kolejne wydarzenia 14 i 21 października dotyczą m.in. rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu oraz ewentualnego połączenia ulicy Długiej i Świętego Józefa.
8: Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co znajdziemy w harmonogramie poza kwestiami drogowymi, o których już wspomniałaś?
10: Zaplanowano spotkanie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom. To w środę 7 października. Z kolei 21 października odbędą się konsultacje dotyczące aktywności lokalnej i wykorzystania miejskich zasobów. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w otwartym spacerze i warsztatach dotyczących wdrożenia modelu ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9.
9: Wiadomości Radia Gra.
8: W Toruniu odbyło się wczoraj forum zorganizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Duże spółki przemysłowe chcą współpracować z przedsiębiorcami zainteresowanymi sektorem obronnym. Wydarzenie umożliwiło wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów oraz prezentację potrzeb grupy. Takie kooperacje już zagościły w naszym regionie.
11: W przypadku Grudziądza, warto o tym wspomnieć, mamy do czynienia z firmą, która ma bardzo ważny udział w projekcie Narwi, czyli w tej jednej z ochron polskiego nieba. Tam jest kwestia montowania i wyrzutni i współpracy z brytyjskim partnerem. Tam są takie nieoczywiste trochę zapotrzebowania. To jest duża specjalizacja z jednej strony, a z drugiej strony każdy może przyjść i powiedzieć, no właśnie jakiś element tego łańcucha może zaoferować i może to będzie lepsze, efektywniejsze rozwiązanie.
8: Mówił na spotkaniu w Toruniu Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS.
12: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa.
8: Mówił Marcin Łoboda.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
8: Przed nami spokojne pod względem pogody czwartkowe popołudnie w Toruniu. Z chmur, które pojawią się nad miastem, nie będzie dzisiaj padał deszcz. Piątek i sobota także raczej bez opadów. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy wiatr. 20 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
7: już chwila po drugiej na zegarach. Zakładam, że studenci to się raczej będą integrować na początku kolejnego roku akademickiego w mieście Toruniu. Gorąco was pozdrawiamy. No i w tej godzinie oddamy wam również głos. Będę polecał i zapraszał w serwisie Rady Gra Poleca, bo dziać się w Toruniu będzie w najbliższym czasie całkiem sporo. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.
9: Radio Gra, hity pełne energii.
7: A na początek J. Goya, Jason Derulo i Ace of Base.

0: To jest Katy Perry, Hotel Cold w Radiu Grano. Zakładam, że zimne poty to mogą oblewać szczególnie tych pierwszoroczniaków, jak to zazwyczaj bywa podczas studiów. Ci są najbardziej spięci, no ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym miesiącem edukacji będzie coraz lepiej. Ale wiadomo też, że nie samymi studiami żyje student w mieście Toruniu, więc pytaliśmy was o to, czy macie chociażby plany związane z pracą.
1: Chciałabym zobaczyć, jak ułoży mi się plan przede wszystkim, na ile będę miała czasu. Praca raczej będzie ciężko mi wmieszać to ze studiami dziennymi. Jeśli będzie możliwość jakiegokolwiek wolontariatu czy koła studenckiego, to jak najbardziej chciałabym spróbować dołączyć i znaleźć nowe zainteresowanie i pasje.
2: Nie będę pracować, chcę zobaczyć po prostu, czy poradzę sobie z nauką.
3: Na razie nic takiego nie planuję.
4: No wiadomo, no samą nauką człowiek nie żyje, nie? Także na pewno trochę zaczerpnę tego studenckiego życia.
0: No tak, po tej wypowiedzi nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że tak będzie. Pozdrawiamy wszystkich studentów miasta Torunia.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Radio Gra Pleca. Zaczniemy od sportowych emocji. W niedzielę o 16 na Tortorze zagrają niezwyciężeni jak na razie nasi hokeiści. Tym razem przeciwnikiem będzie drużyna GKS-u Katowice. O 15 w sobotę natomiast w Arenie Toruń inauguracja sezonu na domowym parkiecie. Twarde pierniki zmierzą się z Wilkami ze Szczecina. A nasi symfonicy zapraszają na jutro na Międzynarodowy Dzień Muzyki do swojego domu o 19 na wyjątkowy koncert. Zostajemy w Jordankach na chwilę, bo 3 października nie dokazuj największe przeboje Marka Grechuty na scenie i Jana Kantego Pawluśkiewicza, a 4 Trewoci będą dzielili i rządzili w naszym mieście. A na koniec zaglądamy do Książnicy Kopernikańskiej. Tam dziś o 18 spotkanie z Magdaleną Majcher w ramach Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujaw. Pomoże.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A na mecz naszych koszykarzy z Kingiem Szczecin w sobotę mam dla was podwójne zaproszenia. Zadzwońcie 56 i od 6 do 0.

0: Piątkowe popołudnie o poniedziałkowym poranku. Też można. Melanie Fiona w Radiu Grach i to pełne energii. Za chwilę sprawdzimy dla Was info o pogodzie. W nawiązaniu do serwisu Radio Gra polecam. Jeszcze przed 15 zabierzemy Was na wyjątkowy koncert, bo ten już dziś wieczorem w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do dwóch.
9: Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń.

0: Patrzymy na pogodę w Toruniu. Tutaj dobrze to wygląda. Sporo słońca jeszcze przez najbliższe dwa dni. W niedzielę dopiero po południu deszcz. No i patrzymy też na pogodę we Wrocławiu. Na szczęście niedziela we Wrocławiu na teraz wygląda słonecznie. I oby tak pozostało. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa. Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Parasole na razie nam się nie przydadzą. Po kilku suchych dniach przed nami kolejne dni bez opadów deszczu. 20 stopni to temperaturowy maks na dzisiaj w Toruniu. Jutro może być w mieście nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr.
0: To jest Radio Gra.

0: I'm all the friends w radio gra. Godziny popołudniowego szczytu w mieście wystartowały. Poza miastem też to czuć, szczególnie chociażby w okolicach Lubicza. Pozdrawiamy lekko przykorkowanych. Niestety ostatnimi czasy sporo wypadków. Wczoraj na 80, na 10 utrudnienia. Piszemy też dziś na gra.fm o wypadku na szosie bydgoskiej w Toruniu. Motocyklista w ramach tego zdarzenia trafił niestety do szpitala. Szerokości, panie panowie, noga z gazu, bądźcie ostrożni i oby do celu, jak zawsze. A my jeździmy z wami. Za chwilę mamy też dla was najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Po reklamie.
10: Żyjemy Toruniem, żyjemy tym, co dzieje się w mieście i w regionie, jak zawsze. Jest 16, zatem czas na kolejny raport. Kolejne wiadomości w Radiu Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
12: To są wiadomości Radia Gra.
11: To w Toruniu Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała wczoraj forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym. Wydarzenie umożliwiło wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów oraz prezentację potrzeb grupy i jej spółek. Toruń dzięki zapleczu naukowemu, terenom inwestycyjnym, kompetencjom firm z branż takich jak elektronika czy automatyka liczy na przyciągnięcie nowych inwestycji i projektów technologicznych.
13: Toruń znajdzie swoje miejsce na mapie tych miast, które będą odgrywały ważną rolę w systemie, nie waham się użyć tego słowa, obronnym Rzeczpospolitej. Nie tylko siły zbrojne, ale też produkcja i logistyka to są te elementy, dzięki którym możemy czuć się bezpieczni w czasach, w których żyjemy.
11: Mówił podczas wizyty w Toruniu Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
12: Wiadomości Radia Gra.
11: Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju, ale przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Biegacze pojawią się na trasach 43 Toruń Maratonu oraz 17 Toruń Półmaratonu. Jak będzie wyglądać ruch na moście marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu zawodów 18 października?
14: Będzie wyłączony jeden pas ruchu, także przejazd przez most będzie w kierunku dworca, będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez nowy most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
11: Mówił Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Więcej o Toruń Maratonie piszemy na stronie internetowej Gra FM.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
15: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej. prasowej kryjówki.
11: O czym informował Jakub Rybski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Przed nami kolejna chłodna noc, może być nawet zimniej niż ze środy na czwartek. W piątek o poranku słupki rtęci zjadą do 7-8 kreski. W ciągu dnia będzie jednak ponownie 20 stopni. Ciepłe dni, zimne noce, korzystne warunki biometeo. Tak wygląda prognoza pogody na kilka najbliższych dni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Partej na zegarach w Toruniu. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki. Witam was ponownie. Co państwo robili 33 lata temu, na przykład w okolicach 1 października, kiedy to Radio Gra zaczęło nadawać po raz pierwszy? Napiszcie 3002, można wysłać do nas darmowe SMS-y, a my poszukamy jakiejś urodzinowej, fajnej nagrody. Od nas, dla was. Zapraszamy.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.
10: A na początek pan Dawid. Podsiadło, a później Sipol.

0: Diva absolutna światowego disco i soul, Gloria Gaynor, I Will Survive, Radio Gratu, hity pełne energii. Miesiąc październik, drodzy turnianie, to miesiąc, kiedy warto rozmawiać. Konsultacje społeczne, będzie ich całkiem sporo. Od na przykład będziemy rozmawiali 7 października o organizacji ruchu i parkowania na Gałczyńskiego, o sytuacji młodzieży i dzieci według wytycznych UNICEF-u, o rozwoju dróg i planowanych inwestycjach na Lewobrzeżu. A czy ulica Długa powinna kończyć się w okolicach ulicy Świętego Józefa? Ten temat też się pojawi w ramach konsultacji pod koniec października o wykorzystaniu zasobów miejskich i wspieraniu aktywności lokalnej. Ten temat będzie grzany 21 z kolei. O tym wszystkim, co dziać się będzie w ramach tych rozmów z mieszkańcami i naszych uwagach, napisaliśmy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Walkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Uff, ale to było przerażające.
5: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
4: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
6: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny i poczuj się jak wielki Gatsby.
7: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Dziś o 20 w Blizzardzie urodzinowy koncert zespołu Manchester z okazji 20-lecia. Polecamy Hunter w niedzielę w tym samym miejscu. To teraz zaglądamy do Baja Pomorskiego, bo w weekend, w sobotę i w niedzielę w samo południe wracają Szelmostwa Lisa Vitalisa. To sztuka dla dzieci od 6 roku życia. A w piątek w Baju Rafał Rutkowski, stand-uper, przejmie scenę o godzinie 19. Z kolei w Jordankach symfonicy jutro zapraszają na koncert z okazji Dnia Muzyki, toruński TOS, to o 19, a dzień później koncert z największymi przebojami Marka Grechuty w toruńskich Jordankach, tam też warto zajrzeć. Emocje sportowe, koszykarskie, w sobotę o 15 w Arenie z Wilkami Szczecin, a w niedzielę o 16 na Tortorze niezwyciężone stalowe pilniki podejmą GKS Katowice. Poleca Radio Gra.

0: Są takie numery, takie piosenki, które dostają drugie życie, od chociażby stają się viralami na TikToku albo w innych mediach społecznościowych. No i tak się stało w tym przypadku. Starship w Radiu Gra. W pogodzie toruńskiej będzie się zgadzało, złota polska jesień jeszcze będzie z nami przez kilka dni. Będzie też wyjątkowo ciepło. Szczegóły za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji oprocentuszu pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem, obecnie funkcjonujące jako Instytut Astronomii, stanowi jeden z najważniejszych ośrodków astronomicznych w Polsce. Położone około 13 km na północ od Torunia, w malowniczej miejscowości Piwnice, od dziesięcioleci przyciąga badaczy, studentów oraz pasjonatów nauki o wszechświecie. Ośrodek ten nie tylko prowadzi zaawansowane badania naukowe, ale również odgrywa kluczową rolę w edukacji akademickiej oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej. Historia obserwatorium sięga lat 40. XX wieku. Jego założenie było możliwe dzięki determinacji i zaangażowaniu wybitnych naukowców, profesora Władysława Dziewulskiego oraz profesor Wilhelminy Iwanowskiej. Byli oni pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po wojnie związali się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dążąc do stworzenia nowoczesnej placówki badawczej, wystąpili z apelem o wsparcie w wyposażeniu obserwatorium. Ich starania przyniosły wymierne rezultaty. Już w 1947 roku udało się wypożyczyć na 100 lat od Harvard College Observatory cenny astrograf Henry'ego Drapera, pochodzący z 1891 roku. Astrograf ten został uruchomiony w 1949 roku, stając się jednym z pierwszych instrumentów badawczych nowej placówki. W tym samym czasie z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dotarła do Piwnic pierwsza przesyłka z książkami, czasopismami oraz mapami nieba, przekazana w formie dubletów. Lokalizacja obserwatorium została starannie dobrana. Piwnice oddalone od miejskich świateł otoczone są pasem lasów. Tym rezerwatem przyrody Las Piwnicki o powierzchni ponad 37 hektarów. Takie położenie znacząco ogranicza wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzone obserwacje astronomiczne. W 1957 roku powstał budynek z pomieszczeniami biurowymi, technicznymi oraz noclegowymi. Zaledwie 5 lat później, w 1962 roku, rozpoczął pracę teleskop systemu Schmidta-Cassegraina o średnicy 90 cm. Największy w Polsce teleskop optyczny. W 1974 roku teleskop ten został wyposażony w spektrograf typu Image Slicer, a pierwsze widmo gwiazdy uzyskał Jan Smoliński w czerwcu tego samego roku. Od początku XXI wieku obserwatorium w Piwnicach realizuje pionierskie projekty badawcze. Od roku 2003 ośrodek uczestniczy w unikatowym na skalę światową projekcie przeszukiwania nieba na częstotliwości 30 GHz w ramach programu Unii Europejskiej Faraday. Projekt ten pozwala na odkrywanie nowych zjawisk i obiektów w kosmosie, które są niewidoczne w innych zakresach promieniowania. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii placówki było przekształcenie jej w Instytut Astronomii w październiku 2019 roku. Decyzja ta podkreśliła znaczenie jednostki

nie tylko jako centrum badawczego, ale również jako instytucji kształcącej kolejne pokolenia naukowców. W 2020 roku radioteleskop RT4 przeszedł gruntowną renowację, dzięki czemu nadal może służyć zaawansowanym badaniom radioastronomicznym. Centrum Astronomii mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym dworze otoczonym rozległym parkiem. Jesienią 1947 roku rozpoczęto budowę pierwszego budynku z rozsuwaną kopułą przeznaczonego do obserwacji astronomicznych. W kolejnych latach powstały następne pawilony z teleskopami optycznymi zlokalizowane w kopułach z rozsuwanymi dachami. Z biegiem lat profil badawczy obserwatorium przesunął się w kierunku radioastronomii. W tym celu powstały dwa radioteleskopy. RT3, mniejszy radioteleskop o średnicy 15 metrów, oddany do użytku w 1979 roku. RT4 Kopernik, największy radioteleskop w Europie Środkowej, o średnicy 32 metrów, oddany do użytku w 1994 roku. Obserwatorium w Piwnicach może poszczycić się wieloma wybitnymi naukowcami, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej i światowej astronomii. Wśród nich warto wymienić profesora Władysława Dziewulskiego, współzałożyciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz obserwatorium, profesor Wilhelminę Iwanowską, wybitną astronomkę i radioastronomkę, współzałożycielkę placówki, doktor Cecylię Iwaniszewską, matematyczkę i astronomkę, która związała swoją karierę naukową z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, profesora Aleksandra Wolszczana, odkrywcę pierwszych planet spoza Układu Słonecznego, uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Profesor Wolszczan odkrył 3 planety poza Układem Słonecznym w 1991 roku, a rok później otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za przełomowe odkrycie. Profesora Andrzeja Woszczyka, cenionego astronoma i prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach to nie tylko miejsce zaawansowanych badań naukowych, ale także ważny ośrodek edukacyjny, w którym kształcą się studenci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Placówka regularnie organizuje warsztaty, wykłady oraz zajęcia popularyzujące wiedzę o kosmosie. Dzięki swojej działalności obserwatorium przyczynia się do rozwoju nauki w Polsce oraz inspiruje kolejne pokolenia do zgłębiania tajemnic Wszechświata. Dziś Instytut Astronomii w Piwnicach pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej nauki. Miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a pasja do odkrywania Wszechświata nieustannie napędza rozwój naukowy i technologiczny.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz